0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Ceny pohonných hmot po zrušení stropů zatím výrazně nerostou. Krajští hygienici na festivalu Colors of Ostrava prověřili desítky stánků s jídlem. Novoji čínští policisté překazili prodeje historické Felicie. Zítra bude polojasno, později oblačno a přehánky. Teploty naměříme do 21 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. O cenách benzínu a nafty znovu rozhoduje trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Regulace skončila o půlnoci po víc než 3 měsících.
4: Třeba v Liberci zůstaly ceny stejné. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Paní Rozály z Prahy ceny zatím neodrazují.
5: Je to drahý, ale furt je to docela snesitelný. Zatím to nevypadá, že budu ježdění autem nějak jako omezovat. Jen se bojím toho, že ceny budou růst dál.
4: Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají, říká mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
6: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby.
4: Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Krajští hygienici na festivalu Colors of Ostrava zkontrolovali 41 stánků s občerstvením. Zaměřili se zejména na dodržování hygienických požadavků při přípravě, uchovávání a prodeji pití a jídla. Zhruba třetina prověřených stánků splnila požadované normy. U většiny ostatních odhalili hygienici méně závažné nedostatky, které bylo možné na místě odstranit. Jeden provozovatel závažně porušil předpisy a krajská hygienická stanice s ním zahájila správní řízení. Policisté vypátrali ukradenou historickou škodovku Felicia. V polovině dubna jim krádež oznámil senior z Kopřivnice, kterému auto z roku 1959 zmizelo z lodního kontejneru na neoplaceném pozemku.
7: Policisté už z krádeže veterána obvinili 3 muže, kteří se auto pokoušeli pod cenou prodat v Praze. Kupci ho nabízeli za 300 tisíc a tvrdili, že jsou jeho vlastníky. Skutečnou hodnotu Felicie přitom znalec stanovil na 600 tisíc korun. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
3: Městská policie v Ostravě nabízí o prázdninách bezplatné kurzy sebeobrany. Lektoři, kteří běžně školí nové členy městské policie, povedou každé úterý tréninky pro veřejnost. Rezervace není potřeba. Zájemci můžou přijít přímo do tělocvičny městské policie v části Nová Bělá. Kurzy jsou určené pro všechny věkové kategorie, od dětí až po seniory.
2: Počasí.
3: Noci a zítra očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, přechodně až skoro jasno. Později během dne bude oblačno a možné lokální přehánky. Teploty v noci klesnou na 11 až 7 stupňů. Přes den vystoupají na 17 až 21 a na horách zítra naměříme okolo 13 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V noci a zítra očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku na D1 na 343. kilometru ve směru na Ostravu ocelovou tyč. Dávejte tam pozor a další dopravní komplikace hlaste na lince zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Český radio v Ostravě, vydařeňa.
9: Dobrý večer, v pondělek 20. lipca 2026 roku. Imieniny Małgorzaty i Czesława. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń, aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. W Pietwałdzie trwa rewitalizacja terenów dotkniętych wydobyciem węgla kamiennego. W miejscu osadnika doczyszczającego kopalni Julius Fucik ukończono już teren pod przyszły obiekt sportowy, a zmiany obejmują także pobliską hałdę. Jak potwierdziła Zuzana Wiestowa z państwowego przedsiębiorstwa Diamo, na terenie dawnej hałdy powstają szlaki turystyczne. Pojawi się nowa zieleń, a eksploatacyjny zbiornik kopalniany został przekształcony w zbiornik wodny dla płazów. Urząd Gminy w Bukowcu uruchomił nowy internetowy portal dla mieszkańców. Za jego pośrednictwem można składać formularze i wnioski, a także uiszczać opłaty online. Gmina chce w ten sposób ułatwić mieszkańcom kontakt z urzędem. Portal działa przez całą dobę. Nadal można również załatwiać sprawy osobiście w godzinach urzędowania. Firma budowlana ukończyła fundamenty pod nowy most przy ulicy Lipowej w Czeskim Cieszynie. Kolejnym etapem będzie budowa konstrukcji nowych przyczółków. Prace opóźniły komplikacje związane z wierceniem w gruncie wielośrednicowych pali, poinformowała rzeczniczka miasta Natasza Cibulkowa. Przechodzimy do serwisu za Olzia. Z inicjatywy Stolika Polskiego w Ostrawie zostanie nadane jedno z nowo powstałych ulic miasta imieniem Franciszka Brzezowskiego, byłego wiceburmistrza przywozu, założyciela Domu Polskiego, honorowego członka Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego, uznawanego specjalisty od kopalnianych gazów wybuchowych przełomu XIX i XX wieku, mówi współgospodyni Stolika redaktor Martyna Radłowska-Obrusnik.
10: Dokładnie chodzi o to, że Komisja Muzealna Historyczna Nazywnicza i Heraldyczna Rady Miasta Ostrawy podjęła decyzję, że nazwa ulicy Franciszka Brzezowskiego została zakwalifikowana do zasobu uchwalonych już nazw ulic, który prowadzi Wydział Spraw Wewnętrznych Miasta. W ten sposób komisja odpowiedziała na wniosek Stolika Polskiego, który został złożony na końcu listopada ubiegłego roku. Dla nas Polaków w Ostrawie jest to przywrócenie pamięci o wybitnym człowieku, który był nazywany ojcem Polaków ostrawskich.
9: Gorolski Święto to nie tylko główny program kulturalny na scenie. Tradycje regionu będzie można poznawać również poprzez pokazy i warsztaty rzemiosła w ramach inicjatywy Szykowne Gorolski Ręce. A co można tam wszystko znaleźć, opowiedzieli podczas konferencji prasowej organizatorzy Marcin Filipczyk oraz Ludzka Peter Tomek.
11: Dla wszystkich, od najmłodszych do najstarszych. A co tam możecie widzieć? No, prawie że też wszystko. Od gancarzy, kowali, druciorzy, po krawcowe, pierniki, co wszystko z drzewa, z ceramiki, ze skóry. No właściwie to są ci nasi rzemieślnicy, którzy są zrzeszeni w Gorolskiej Swobodzie. Także jeśli kto jeszcze nie był na Gorolu, tak serdecznie zapraszamy. A inaczej cały właśnie ten tył tego lasku miejskiego jest do dyspozycji tym naszym rzemieślnikom, a twórcom ludowym. Także tam na kołowrotku można spróbować ser, jak se robi domowy, jak se strzyże łowce. No,
12: fajną koszulę gorolską se kupić.
11: Kupić, jasne.
12: Kierpce, no to zapraszamy.
9: Weekend w Stonawie przebiegał pod znakiem odpustu ku czci patronki miejscowego kościoła katolickiego świętej Marii Magdaleny, mówi ksiądz proboszcz Roland Manowski.
13: Święta Maria Magdalena patronuje temu kościołowi od samego początku i od samego początku w tym kościele bywają odpusty. Natomiast dziś mamy ten odpust właśnie połączony, takie to sakrum z profaną, czyli to duchowe z tym cielesnym, czyli to, co tworzy właściwie cały piękny odpust, wymiar duchowy, bardzo ważny, no i połączony z tej duchowości, nie samym chlebem żyje człowiek, a więc ta duchowość połączona z tym, co jest cielesne, czyli ten rozpust, ta zabawa.
9: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dziś 20 lipca. Data, która prowadzi nas od szachownicy aż po Księżyc i Mars. ONZ obchodzi dziś Międzynarodowy Dzień Księżyca i Światowy Dzień Szachów. W 1976 roku Viking 1 wylądował na Marsie, a w Kolumbii świętuje się dziś Dzień Niepodległości. Historia przypomina też 20 lipca 1944 roku, dzień nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera. Z takim nietypowym kalendarzem zaczynamy dzisiejsze wydarzenia. W części publicystycznej porozmawiamy o zasadach wnioskowania i przyznawania Karty Polaka. Przyjrzymy się również pchlemu targowi książek, który zorganizował oddział literatury polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie oraz sprawdzimy, co placówka przygotowała dla czytelników na wakacje. Najpierw piosenka.

0: Doktorant Uniwersytetu Warszawskiego Eugeniusz Kuznicow-Wyszyński, realizujący grant Narodowego Centrum Nauki, odwiedził na początku lipca Republikę Czeską, by zbadać sytuację wokół wnioskowania i przyznawania Karty Polaka. Rozmowa redaktor Martyny Radłowskiej-Obrusnik.
1: A skąd się wziął ten pomysł podjęcia tematu Karta Polaka?
2: Tym tematem zajmuję się od wielu lat. To jest temat też związany z moją pracą licencjacką. Moja praca licencjacka była o Karcie Polaka jako takim instrumencie wspierającym Polonię. Później też swoją pracę magisterską pisałem o sytuacji repatriantów na tle procesów migracyjnych. Te wszystkie prace były napisane na Uniwersytecie Warszawskim i stwierdziłem, idąc na studia też doktorskie, że warto ten temat kontynuować. Temat jest bardzo ważny i też względem członków diaspory polskiej, czyli tak zwanej Polonii, i też względem państwa polskiego, więc stwierdziłem, że muszę kontynuować ten temat i dalej zmierzać w kierunku przeprowadzenia badań.
1: Dlaczego ten temat jest taki ważny?
2: No bo Karta Polaka jest takim instrumentem bardzo ważnym, bardzo też skutecznym, bardzo pomocniczym, jeśli chodzi o wsparcie Polonii. Jak wiemy, najpierw tej Polonii ze Związku Radzieckiego od 2008 roku i do 2019. Później ta inicjatywa się poszerzyła, tak zwana inicjatywa światowa. Potem w 2019 roku Polonia na całym świecie mogła się ubiegać o Kartę Polaka, więc jest to instrument skuteczny, jest to też instrument, za pomocą którego no, bardzo wiele osób do Polski przyjeżdża, zaczyna studia, korzysta z tych uprawnień, przywilei, też benefitów, które Karta Polaka daje. Stąd jest ważność tej Karty Polaka.
1: Mówi pan Karta Polaka dla Polonii, ale i dla Polaków, którzy nie mają już obywatelstwa polskiego.
2: Tak jest.
1: Czyli dla tych, których przekroczyła granica również.
2: Tak, tylko ogólnie też, jeśli chodzi o nauki związane ze studiami nad diasporą, no się używa tego ogólnego pojęcia Polonii, gdy się mówi, że Polonia to każdy, kto ma polskie pochodzenie i tu już nie jest w jakiś sposób podzielone pomiędzy polskim pochodzeniem, czy aktem sztu, czy aktem malżeństwa. Jakiekolwiek dokumenty wskazujące na to, i tu jest ten przekrój dokumentów jest dość szeroki, jakiekolwiek dokument wskazujący, że taka osoba ma polskie pochodzenie, no to już jest członkiem wówczas tej Polonii.
1: Mm-hmm. Czy potrafi pan powiedzieć, ile dotychczas wydano kart Polaka?
2: Jeśli mówimy taką o obecną statystykę, to jest około 500 tysięcy kart Polaka. Taka jest liczba. No i tutaj przede wszystkim muszę zwrócić uwagę na to, że 90% tych wszystkich wydanych kart Polaka to są karty Polaka wydane dla Polonii i też dla osób polskiego pochodzenia z Ukrainy i z Białorusi. To są dwa takie dominujące kierunki, z których to właściwie osoby ubiegają się o kartę Polaka.
1: A co z tych starych emigracji, na przykład Brazylia?
2: Też jak najbardziej. Byłem też na badaniach w Brazylii, tym takim centralnym ośrodku polonijnym w Curitibie, które jest najważniejszym, jeśli chodzi o Amerykę Łacińską. Te badania moje z Curitiby pokazują, że też są osoby, które już mają kartę Polaka w Brazylii od 2019 roku, czyli po tym, jak ta inicjatywa została światowa. Też jak najbardziej taką kartę Polaka się ubiegają, przyjeżdżają na studia i tu nie chodzi tylko o pokolenia starsze, tylko też o generację młodszą, która przede wszystkim o taką kartę się ubiega, po to, żeby móc sobie przyjechać do Polski na studia.
1: Czyli to takie okno na świat.
2: Powiedzmy.
1: Proszę powiedzieć, z jakich powodów ludzie biorą kartę Polaka?
2: No tutaj warto wskazać przede wszystkim takie dwie najważniejsze motywacje. Ta jedna motywacja to jest taka motywacja bardziej symboliczna. Tutaj chodzi o to, że jednak to jest taki dokument, który pokazuje i też ma charakter symboliczny, ma też charakter tożsamościowy. No i tutaj muszę też wspomnieć o tym, że jak od samego początku Karta Polaka została wprowadzona w 2007 roku, 7-8 rok, to celem jej było utrzymanie więzi z osobami polskiego pochodzenia zamieszkującymi na terytorium byłego Związku Radzieckiego.
1: Czyli od Związku Radzieckiego tak. Się zaczęło.
2: Tak. I właściwie ci Polacy ze Związku Radzieckiego, no to stawiają wtedy na taką hipotezę badawczą, że jednak głównym motywem to jest ten element symboliczny, ten charakter symboliczny i też charakter tożsamościowy.
1: Sentymentalne.
2: Sentymentalne też przy okazji, tak. Natomiast, i to jest jedna z głównych motywacji, dzięki której osoby się biegają o kartę Polaka. Natomiast kolejna motywacja to jest też taki bardziej motywacja pragmatyczna, która ma na celu korzystanie z różnych benefitów, usług, przywilei, które ta karta Polaka daje.
1: No, a tutaj... no od razu się zapytam, a jakież to przywileje faktycznie daje ta karta Polaka?
2: A takich przywilejów to też nie ma co ukrywać, jest bardzo dużo. No chociażby zaczynając od wstępu do muzeów państwowych, które są za darmo, temu też ulga na przejazd kolejowa to jest około 37%, prawda? Osoba, która ma kartę Polaka, nie musi mieć pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, więc te wszystkie też aktywności tak zwane biznesowe też jak najbardziej wliczają się do tych benefitów, do tych przywilejów. Poza tym też darmowe studia, stypendia też przede wszystkim i stypendia socjalne i stypendia też inne, więc tu pod tym względem jednak tych przywilejów mamy bardzo dużo i faktycznie to są przywileje, które no, otwierają przeróżne możliwości.
1: Aż do chwili, kiedy można wnioskować o pobyt stały.
2: Tak. I tutaj przy okazji też wspomnę, że jeśli chodzi o pobyt stały, no to też osoby, które sobie zdecydują, że mają zamiar z tą kartą Polaka się osiedlić w Polsce, to jak najbardziej ustawa to przewiduje, osoby mogą się ubiegać o pobyt stały w Polsce. To są dwie możliwości, to też opcja albo taka, że ma się kartę Polaka i się ubiega o pobyt stały, albo też obowiązek konstytucyjny tak zwany, z którego też wynika, że każda osoba, która ma polskie pochodzenia, ma prawo do osiedlenia się w Polsce. Więc tutaj nie tylko sama karta Polaka jako taka, tylko też samo udokumentowania polskiego pochodzenia daje też prawo do osiedlenia się w Polsce. Natomiast karta Polaka to jest o tyle ważna, że jednak daje bardzo dużo przywilejów też finansowych, no bo każda osoba, która się osiedli w Polsce i każda osoba, która zachce, tak powiem, zmienić tą kartę Polaka na pobyt stały, no to tutaj dostanie też wsparcie finansowe na zagospodarowanie w Polsce, też na kursy językowe, na tak zwaną integrację, asymilację, więc tu pod tym względem to jest też takie...
1: Pełne wsparcie,
2: tak, tak to nazwijmy.
1: Mhm. Karta Polaka wchodzi w zakres chyba tak zwanych kart etnicznych. Czy znamy tego rodzaju karty jeszcze inne?
2: Tak jest. Tu akurat jeśli chodzi o kartę Polaka, to karta Polaka jest takim najbardziej skutecznym przykładem kart etnicznych. Natomiast na naszym podwórku europejskim można doszukiwać takich kart bardzo dużo. Tutaj chociażby wspomnę tak zwaną kartę węgierską, która co prawda już w 2010 roku zamieniła się już bezpośrednio w nadawanie obywatelstwa węgierskiego. Niemniej jednak do 2010 roku jak najbardziej funkcjonowała, dawała zresztą bardzo podobne przywileje, które też daje nasza polska karta, czyli ta nasza polska inicjatywa jako wsparcie diaspory. Czyli to jest tak, ta perspektywa węgierska, poza tym też na przykład Bułgaria ma bardzo podobne instrumenty. To jest tak zwany certyfikat osób mieszkających za granicą, ale posiadających pochodzenia bułgarskie. I zresztą też te wszystkie takie przywileje i ulgi są bardzo podobne, no bo w przypadku akurat Bułgarii tutaj warto na przykład wspomnieć o osobę z Macedonii Północnej, które o taką kartę się ubiegają, no bo na przykład mają darmowe studia w Bulgarii, Bulgaria jest członkiem Unii Europejskiej, więc tu potencjalnie też dostaje wykształcenie europejskie, więc jak najbardziej, jeśli chodzi o na przykład ten certyfikat, bo tak to nazywamy, Bułgara zagranicznego, no to tutaj te osoby przede wszystkim z tych państw, które nie wchodzą do Unii Europejskiej, ale sąsiadują z Bułgarią, czyli przede wszystkim Macedonia Północna, jak najbardziej się o taki certyfikat ubiegają, no bo chcą mieć darmowe studia w Bułgarii.
1: Jasne. Panie Eugeniuszu, mówiliśmy o tym, że do tej pory cirka 500 tysięcy kart Polaka wydano, czyli karta jest

0: która też do tutaj, jak się nie mylę, no do 2007, do 2008 roku istniała, która też od początku była takim instrumentem wspierającym osoby o pochodzeniu rosyjskim na terytorium byłego Związku Radzieckiego, czyli tych 15 byłych republik sowieckich. Niemniej jednak no, bardzo mało osób o taką kartę się ubiegało, co też pokazało, że jednak nie jest instrumentem skutecznym. No i też zdecydowano, że takim osobom o rosyjskim pochodzeniu będzie wydawano bezpośrednio i automatycznie obywatelstwo na wniosek obywatelstwo rosyjskie.
1: To są bardzo ciekawe studia, które pan prowadzi, interdyscyplinarne na pograniczu socjologii, etnikum i prawa. To, co pan tu robi, w jakich miejscowościach będzie pan rozmawiał?
0: Tutaj, jeśli chodzi o Czechy, to przede wszystkim interesuje mnie Ostrawa, czyli tu, gdzie obecnie się znajdujemy, gdyż jest tutaj konsulat generalny, który też już około 1400 kart Polaka wydał, zaczynając od 2019 roku. To są też liczby, które widzimy, więc tutaj ten konsulat jest o tyle takim ważnym ośrodkiem, ponieważ to jest przede wszystkim tak naprawdę no, najważniejszą instytucją, która się angażuje w sprawę wydania karty Polaka. Więc to jest konsulat, polskie organizacje polunijne, tych organizacji jest bardzo dużo. Po Ostrawie Brno, w Brnie się spotkam też z przedstawicielami organizacji polunijnych, a następnie pojadę do Pragi, gdzie też jest i polonistyka na Uniwersytecie Karola, inne przy okazji organizacji polonijne, organizacje polskie. Też jest parafia polska, która też nieraz się angażuje w sprawę karty Polaka, chociażby względem tego, że osoby, które uczęszczają na msze i też w jakiś sposób wykazują się tą polską aktywność, więc będę na parafii polskiej w Pradze.
1: Życzę owocnych badań.
0: Dziękuję.
2: Rozmowę przygotowała redaktor Martyna Radłowska-Obrusnik. Jak grać wycofanym z bibliotecznego księgozbioru książką Drugie Życie? Jednym ze sposobów jest Pchli Targ, który w ubiegłym tygodniu zorganizował oddział literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie. O zainteresowaniu akcją, ale również o wakacyjnej działalności placówki opowiada jej kierowniczka Marcela Wierzgoń.
3: Dlaczego biblioteka zdecydowała się ponownie zorganizować Pchli Targ książek?
4: No bo z książkami jest tak, że je musimy kupować i musimy je wycofywać z księgozbioru, więc te wycofane, które są naprawdę często w bardzo dobrym stanie, chcemy im dać możliwość dalszego życia, więc tu właśnie możliwość zakupu książki za faktycznie symboliczne sumy.
3: Tu zaraz dopytam, na podstawie czego decydujecie o tym, że konkretna książka już nie będzie częścią waszego księgozbioru?
4: No gdyby ode mnie zależało, to ja bym tu wszystkie książki zostawiła, ale to bym musiała tę bibliotekę jak bańkę chyba nadmuchać, a nie jestem w stanie, więc bibliotekarz po prostu decyduje, wie, czy książka się pożyczała, nie pożyczała, w jakim jest stanie, bo często zdarza się, że jest dobra pozycja książkowa, ale leży na półce powiedzmy 7, 8, 10 lat. No to my się decydujemy niekiedy z ciężkim sercem, ale książkę wycofujemy.
3: Jakie publikacje można znaleźć w tegorocznej ofercie?
4: Jest może trochę książek popularno-naukowych, ale przede wszystkim jest to beletria, jak dla dorosłych, tak dla dzieci.
3: Które gatunki, o ile posiadacie taką statystykę, cieszą się największym zainteresowaniem, albo może autorzy właśnie z tych wycofanych już, które przekazaliście na Pchli Targ?
4: No, są to przede wszystkim książki detektywistyczne. Te się normalnie najbardziej pożyczają, ale również i właśnie z tych wycofanych też jest wielkie zainteresowanie tym właśnie gatunkiem.
3: Macie może takie sprężenie zwrotne od samych czytelników, którzy przychodzą na Pchli Targ, że już do przodu wyszukują jakieś konkretne pozycje, może nawet pytają o autorów, albo jeszcze przed ogłoszeniem samych targów już pytają, czy może ten konkretny ich ulubiony autor znalazł się wśród tego księgozbioru.
4: No i jest tak, jest prawdą to, że czytelnicy, mamy paru takich, że o właśnie ta książka by mogła być wycofana, bo ta by mi się podobała u mnie w domu na półce, ale nie tak to działa.
3: Które książki dominują jeszcze pod takim kątem językowym na targu?
4: Tym, że ten Pchli Targ jest całej naszej filii, więc są tam zarówno jak polskie książki, tak książki czeskie, jeszcze z oddziału, kiedy tutaj właśnie był oddział muzyki i sztuki, no to jest tam wiele książek właśnie z tematyką malarstwa, sztuki ogółem, muzyki, więc kolejna możliwość nabycia książek jest właśnie na Dniu z Biblioteką, czyli Jarmarku Książkowego, który odbędzie się 4 września. Więc zapraszam wszystkich, którzy nie zdążyli teraz, to mogą przyjść i za faktycznie

0: prawie grosze kupić sobie kolejną fajną książkę.
1: No jeśli chodzi o cenę, jak ustalić wartość takiej książki, bo na pewno pieniądze pozyskane z targu jakoś wspierają dalej, powiedzmy, działalność biblioteki.
0: No właśnie tak, że te pieniążki pomagają w naszych dalszych działaniach. No jak już mówiłam, no bibliotekarz decyduje o tym, za jaką cenę książkę sprzedać. My oczywiście wiemy, za ile ta książka była kupiona, więc to też jest pewien rodzaj takiego oszacowania, ale jest to właśnie bibliotekarz, który decyduje o cenie książki.
1: Rozmawiamy wspólnie w środę, czyli w ostatni dzień targu. Jak to dotychczas wygląda z zainteresowaniem o właśnie tą waszą imprezę?
0: Tym, że wszyscy nasi czytelnicy dostali, powiedzmy, takie mailowe echo. Na sieciach socjalnych ta informacja również się pojawiła, więc ludzie wiedzą o tym pchli targu i no, przychodzą, kupują, ale są również ludzie, którzy tutaj na rynku planują spędzić swój czas wolny i są zachęceni, by podeszli, bo właśnie takie fajne stoisko mamy i ludzie przychodzą już chociażby po to, by spojrzeć, popatrzeć, co jest.
1: O pchlim targu książek oraz wakacyjnej ofercie oddziału literatury polskiej w Karwinie opowiadała jego kierowniczka Marcela Wierzgoń. W jutrzejszej audycji porozmawiamy o piątkowym programie tegorocznego Gorolskiego Święta. A autor programu Chrystian Heczko między innymi powie.
2: Tak się udało, że w tym roku pierwszy raz mam kompletnie cały piątkowy dzień na swoich barach, no i chciałem do tego jakby włączyć jakiś wspólny motyw przewodni i tym motywem przewodnim będzie migracja szeroko rozumiana, dlatego również seminarium etnograficzne tym razem nie będzie tak etnograficzne, a raczej będzie dla zapoznania się z jednym z naszych słynnych Pioszczan, o którym lokalne społeczeństwo nie wie i to seminarium etnograficzne będzie poświęcone postaci Jan Sadowy, światowej sławy fotograf. O nim opowiadać będą Liza i Iwon Sadowy, jego córki z Londynu. Tłumacz, żeby w ogóle barierę językową przełamać, oprowadzał będzie Norbert Dąbkowski.
1: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w poniedziałek 20 lipca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zaprasza na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.